0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže i marzę, kim jesteś, jak jesteś ze mną. Na piasku leże.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego.